w ciele. Poczekam, kim plany dozreją, do mołu wracisz się z pracy. Kim zarobimy na nią, niech boską mamy więcej.

Pierwsze nasze radio. Lem FM.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oraniny smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwy. Guzerjami do góry, kołosiom dolejno.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacze, Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą przyrodniczą audycję pod nachołówką Obzeracz Przyrody. LEM przypomnę, że w naszym programie wandrujemy przez różne zakutyny świata. Wskazuję wam przyrodniczo atrakcyjne miejsca, które znajdują się na Łemkowyni, w Zachali, w Karpatach, w Polszczy, na Czużyni, ale i też czasem i z dymę zachraneciu do innych derżaw smotryty krasu toho naszego świta. Chneska bude program bars hydrologiczny, tykajuczy się rik, no bo rik sud bars ważnym elementem ekosystemiu. Rola rik jest nie do precinienia, ale też dzieje się czasem tak, że sterujemy ich nurtom, perebudujemy ich koryta, zmieniamy ich koryta, kierujemy je w ciłką inne strony. No i czasem to wychlada tak, że jest to no, bars osobliwe i czudowe. I właśnie ich dneska pojechamy smotryty prawdywe skrzyżowania rik w wielkopolskim Wągrowcu. To skrzyżowania też nazywać się wągrowiecką bifurkacją. Jest to prawdziwa hydrologiczna taka perlina, dowkola której wyrosły no, mity. Zatem przyzrymy się dneska tomu jawysku i doznamy się, jaka jest przyczyna toho skrzyżowania rik, że mamy po prostu tak dwie riki, które no, płyną sobie, striczają się i pak płyną dalsze w swojej strony. Zatem proszę was kraśni do słuchania chneśnioho obzeracza przyrody, a poklasz to posłuchajmy kus muzyki, pak budu już z temą prodążaty nasz odtynok programu.

Wernulyzmy po korotki muzyczni pererwi. Chneska budemes motryty bifurkacju, znaczy takie hydrologiczne, powiczmy jawysko, kotre nachodycia w wągrowcu. No, de nachodycia wągrowiec jest to misto w regionie zwanym Pałuk. Jest to etnograficzny region nachodziaczy się na północnej schit od Poznania, oczywidno w Polsce. Wągrowiec to średniej wielkosty powiatowe misto w seredyni chodzieskoho Pozeria. Przez misto propływają dwie spokojne i niewielkie riki, Wełna i Nielba. Pierwsza z nich, Wełna, idzie na dołhosty 118 km, a druga na dołhosty 30 km. Zliczają się one neciły kilometr od wągrowieckiego rynku. Ale nie jest to taka zwyczajna stricza dwóch rik, bo koryta Wełny i Nielby krzyżują się pod prostym kutem, a dalsze każda z nich płynę już swoją drogą. Jak to je w zahali możliwe? No, chneska to rik jest wyniką melioracji, jaka była wedena cystersamy, znaczy takie katolickie maświaszczenny kamy w 1830 roku. Zatem takie skrzyżowanie woznyknuło ruką człowieka. Zmina bichu Wełny i Nielby mała choronyty przed zalewamy w wągrowcu, której tołdy w XIX stoliciu był niemieckim mistom o nazwie Wągrowic. Sztobilsze tiż riven wody w Wełni musiał być utrzymany na tyłko wysoko, żeby umożliwić fungowanie miejscowego młyna. Zatem no, to była dość poważna i wielka hydrologiczna perebudowa dwóch rik, która była wedena w XIX stoliciu praktycznie już 200 roku temu. No a jak wychlada chneska, to skrzyżowania, jak wychlada tiż pit takim naukowym wzglądom, czy możemy dozryty się, jak tam miszają się wody, to wam powiem po korotki muzyczni pererwi. Leszam was na korotku chwilku z muzyką i pak wertam do was z produżaniem besidy.

słuchacie obzeracza przyrody. W dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody sme w Wągrowcu, w mieście w Wielkopolskim województwie, które może pochwalić się bardzo osobliwą hydrologiczną atrakcją, która nazywa się bifurkacja. Bifurkacja znaczy skrzyżowania rik. No i tam właśnie są takie dwie riki, Nielba i Wełna, które krzyżują się pod prostym kutem i pak płyną w swojej strony. No i kole już pojechamy do toho Wągrowca, żeby dozryć się toho skrzyżowania, to możemy kuściok się rozoczarować, bo to te riki nie są wielkie, a to skrzyżowania nie jest tak bardzo imponujące, ale jest bardzo osobliwe i jest taką perlyną na skalę Polszczy. No, to te dwie riki są niewielkie. Nurt w koryci jest spokojny. No i też trzeba dodać, że parę kilometrów dalsze, też na terenie Wągrowca, Nielba finalnie wpływa do Wełny. No i czy będziemy wydyty na to tym skrzyżowaniu takie fizyczne mieszania się wod? No, nie bardzo. Nie jest to wydne hołym okom, ale musimy wiryty różnym naukowym dośledzeniom, bo fizyko-chemiczne faktory wskazują, że to te riki no, nie mieszają się z sobą. Temperatura wody, Nielby i Wełny lisza się taka sama po skrzyżowaniu, tiż kwasliwist to tych wod tiż je taka sama, aż i zanieczyszczenia tiż są w taki sami kiełkosty po skrzyżowaniu. Zatim to jest no, bardzo interesujące, że faktycznie da jak tak pit fizycznym, chemicznym schliadom, to te riki to po prostu tak się myjają na tym skrzyżowaniu i nie mieszają.

w przyrodzie bardzo rzadko. No ale jest paroch prymiriu i pro taką naturalną bifurkację choczu wam powisty paroch sliu pokorotki muzyczni pererwi.

0: Invernulism do programu Obzeracz Przyrody w chneśnim odtynku besiduju wam prohydrologiczną atrakcję z Wągrowca, która nazywa się bifurkacją. Jest to takie skrzyżowanie rik. No i jak się wkazało przed przerwą, bifurkacja to tak naprawdę tykać się nie sztucznych konstrukcji, a taku mamy w Wągrowcu, ale naturalnych skrzyżowań rik. No i takich naturalnych bifurkacji jest w Oświti bardzo mało, ale naszą jeden prymir z Ameryki. Takim prymirom naturalnego rozdzielenia się jednej riki potoczka na dwa osobne potoczki jest Divide Creek w Skalistych Chorach. Na Hraneci Brytyjskiej Kolumbii i sztatu Alberta w Kanadzie nachodzi się perewał Kicking Horse Pass. Presto perewał tiż idę autostrada, która uczyt zachidnie i schidnie berech północnej Ameryki, ta i tiż idę żelezniczna linia. No i tiż w toti okolici płynę bars mały hirski potoczek, który w pewnym momencie po prostu płynę w dwie różne strony. Na zachód przez riku Kicking Horse do Spokinoho Oceanu i na schód przez Bow River do Zatoki Hudsona, która jest częścią Arktycznego Oceanu. No i to jest bardzo wyjątkowy prymir bifurkacji, bo to jeden potoczok, który pak dzielić się na dwie tak czasty, to odprowadza wodę nielem do dwóch doliczy, ale i też do dwóch różnych okeaniów. Zatem warto zapamiętać, może kolesy budete podróżować po Ameryce, po Kanadzie dokładnie, to warto pojechać do Divide Creek w Skalistych Chorach. No i to wszystko, co na chneskach chciałem wam powiedzieć pro bifurkację. Jak nie chcecie jechać daleko do Kanady, to właśnie możecie w polskim Wągrowcu posmotryć na skrzyżowania rik, które je takim bardzo wyjątkowym, krasnym prymirom, pit hydrologicznym wzgliadom. No i to wszystko. Zatem dziękuję wam serdecznie chneska za uwagę. Zaohaczam słuchać dalszych odtynków Obzeracza Przyrody. No i już się praszczam. Zatem trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
3: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
4: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivoczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niński. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Dobry wieczór. W nas po staromu zaczynamy trzy świty. Mamy wtorek, 19 den maja. Witajcie z tej strony Sewryjan Kosowski, priamo z Wrocławskiego studia. Po staromu, no bo jak w każdy wtorek, tak i dneska czujemy się i to wieczór sobie prodążymy. Nawet już się dorosłaczę, że słoneczka wam dneska nie brakło. Chwila nam się kusi, się już poprawiła i już pomaleńkę bo też teraz to teplisze. Ostatnie dni były dost mocno pochmareny i dość deszczowe, ale nic to nam nie wadzi, żeby przy tym radiolem FM słuchaty i dobrą, poriadną muzyku, tyż graty i słuchaty i weselity się z tym szytkiem. Także to zapraszam, zacznijmy o paru chwil, zaraz do was się wizwo.
1: No szłej, szłej, brat. Szłej, brat. Zdrawi cię, Hektor, hej.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Uściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

No i witaj po przerwie, z tej strony Sewer Jan Kosowski. Teper zwertam się przede wszystkim do naszych dzisiejszych świadkujących solenizantok i solenizantów, wszystkich tych, którzy mają swoje imieniny. Za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylem, dzisiaj świadkują między innymi Augustyn, Bernarda, Celestyn, Iwo, Iwon, Iwona, Joan, Kryspyn, Mykołaj, Urban, Teofilcy, Petro. Kolisy posmotrymy zaraz do naszego juliańskiego kalendaria, naszego starego stylu. Tak, dzisiaj świadkują między innymi Wach, Warwar, Denis, Joł, Kalimach i Michaj. Także to wszystkim solenizantkami, solenizantam, tym, co nosia takie może już rzadko stryczane imena, jak im przed chwilką wspomniano, na mnogo i błahelita, wszystko wam najlepszego, przede wszystkim krypkoho zdorowla.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte go nam. Kiedy nie macie, pomożemy go zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili. Skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

W naszym lemkiuskom świti siahidni dije o tym jeszcze sobie dneska powiemy, ale pokla toto tak wspomnijmy o tak zwanych netypowych światach, jakie mamy do dnešniego dnia 19 maja przypisany. Odżymy dżęczymy światowy den fair play to dneska, den mycia auta, den dobrych wczynków, zagalnopolski den bliźniakiów, światowy den rodynnego doktoria, no to takie główne typowe świata, jakie im chciał wspomnieć. Na pewno fajny jest to dobry den, den dobrych wczynków, żebyśmy czynili dobro, żebyśmy czynili dobro przede wszystkim dla drugich ludzi, a kto udry na pewno i nam serencza przyjdzie. Den mycia auta też potrzebny, choć dneska jak raz kus soneczka, jeszcze denegdę może pokropyty polaty, tak kto udry. Niekoniecznie z tym autem dobry, żeby go myć. Ja mam furt takiego pecha, że kiedy auto pomyję, tak albo w ten sam den, albo najpóźniejsze na drugi den, zaraz zlywa.

No i tak, drodzy słuchacze, ja wertam guwam, czulste, jeszcze paru minut temu to fajny dżingiel, którym rekomendujemy, zapraszamy na nasze biennale. No ale ja się z wami muszę popraszczać. Takoj, to była audycja Trzy Świty, jak uste dnes, 19 maja, hodny byle czuty priamo z wrocławskiego studia. Do poczucia w czetwer, kole zas się z wami striczu, no a za hneskę dziękuję wam, Sewry Jan Kosowskiej. Dobranicz.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i po tym zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Grupa The Baltic Sisters. Dobry den, szanowny radiosłuchacze programu Poczesna Chodyna, a Radio LM FM. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. Zaczynamy, 9.15. Dnes to nawet byłam paru sekund przed 9.15. Tak, bym sobie wyrachowała kolesia skończyć popereć, śpiłanka i kole może zaczaty. I do 10.45, bo tu tak, przynajmniej się będę starała. Mniejsze wece, może tak. To muskie hrania tepera. Ihor Herbut, Zalia, Vito Bambino. Zaczynamy, dobry den, witam was jeszcze raz. Kraśnie serdecznie.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I dla formalności, jak tradycyjni, mężczyzna od jodyni. Mamy sredu, 21 maja 2023 roku, to furt 21 tydzień torze. To stosorokowy dzień 2023, przed nami jeszcze 226 dni, 158 roboczych, 68 swobodnych od roboty, no i to ta wesna się nam już korczyt. Ale jeszcze przed nami 31 wesnianych dni i to den, który mamy przed sobą, będzie długi. Słońce stało 4:45, a świtaty zaczęło już godzinę skorsza praktycznie. Schować się za horyzont o 20:20, to nasze słońce, i zmarkaty będzie prawie, że godzinę późniejsze, bo mniejsze wiedzę 21:00, no 15:00, to takie zgruba to besiduju. I miesiąc nam hrubije, jak już ją poiła chwilku tomu, bo najbliższa pełnia 31 maja, także to pomaciczkę sobie tam robię. I miesiąc pojawił się zaś 8:25. I to tylko, kiedy idę o czysła, numerki i do chwili wertamy. Z pochodem czy z posłowiciami? Wybierajcie. Do was to należy. Ryszenia.

No jeszcze jestem nie zareagu, ale może jeszcze jestem tak też nie może nie do budżety, nie znam, natalia@lem.fm albo Messengerom, albo Whatsappom 606-108-101. To budu posłuchać ci teper. Sama sobie to riszu. Bo się tu dla mnie tak, kto zna kras chwarety, nie wse trzeba mówić rety. Bo się duju tyż i tak, znaj na czas powidaty, ale jeszcze lipsze, znaj na czas zmołczaty. A to pośrednie, no to powiem, że takie dost triki, jak to po angielsku, z angielska się besituje. Aby nie zbrechaty i prawdu nie powidaty. Znaczy, aby nie zbrechaty i prawdu nie powidaty. Żeby nie skłamaty i prawdy nie powisty. To trzeba sprytnie znaty.

No to teraz pozeramy na pochodowe mapy. Idziemy prowiry też, co tam prognozuje nam Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki. I to, że informuje, że sreda projdę pod znakom umiarkowanego, a mieściamy wielkiego zachmarzenia. Po południu lokalni możemy spodziewać się deszczu, poniżej 5 litrów na kwadratny metr. Może pojawić się też i bury, no i czas bury będzie mocniejsze lało, to wiadomo. Wtedy może w laty do 15 litrów na kwadratny metr. Termometry będą wskazywać maksymalnie od 18-19 gradusów Celsjusza nad morzem do 22 nawet, no tak 20-22 po mecze, wreszcie regionił. Witer przeważnie będzie słaby. Wilgitność powietrza protiahom dnia będzie estymowane od 40-60%. W ciłej drżawie będziemy odczuwać ciepło i biometeo usłowia będą neutralne. Tak, że to no, dość taka przyjemna pogoda. Zaran może kuściok delikatnie polewać i to właściwie w ciłej drżawi. Ciężko powiedzieć, gdzie będzie najmniejsze, co tam najwece tego deszczu. Od rana słaby deszcz będzie występować na południu, południowym zachodzie i w centrum, a i w następnym zachodzie to tam strefa deszczu nad Niemiec o słabym nasileniu nasunę się też na ciu zachodniu część Polski, a nad morzem będą sud prognozowany burzy do tego wszystkiego. Temperatura dość wyrównana, 18-19 za Melburska Pomorę, no nad morzem 21-23 wreszcie regioniu, chłodniejsze lem na południowych kinciach w horach, no tam maksymalnie do 18 gradusów. 15 jeszcze bardziej pojedna. Symboliczny deszcz w początkowej części dnia może pojawić się na południowo-wschodnich kinciach. Nad resztą regionu laty nie będzie i od zachodu zacznę przychodzić do nas oteplinia. W najtepliższym momencie dnia temperatury będą wskazywać do 24 gradusów Celsjusza. W centrum 22-23, wreszcie regionie no to ta temperatura zatrzyma się na 21 gradusie od 19 do 21. I weekend przyniesie też duże słońce, chmary pojawią się w centralnej części Polski na krótki czas, ale bez deszczu raczej. No i dość ciepło. Uwaga, w zachodniej części Polski, no to już taka letnia temperatura, bo nawet 27-28, 23-24 w centrum i 20-21 wreszcie regionie. Nad samym morzem lem chłodniejsze, tam 18-19 stopni. I niedziela jeszcze krasza jak sobota z mniejszą kilkistą chmar i jeszcze mają być teplisze, nawet do 29 na zachodzie, w centrum lokalnie na schodzie do 26 i wreszcie regionie 22 gradusy. Chłodniejsze lem w Karpatach, no ale nie idziemy nigdy wysoko w Karpaty, bo o weekend Biennale, przypominam, no kras pochoda chwila budę, tak że to w sobotu w Krenicy, w niedzielu Hołysowi nie będzie lało, będzie ciepło, przyjemnie, no idealny czas, żeby byty razem, żeby poobzyraty, posłuchaty wystąpił różnych rosyjskich ansambliów, czy to z Polski, z Łotwy, z Serbii, z Ukrainy też będzie jeden ansambl. Także to będzie ciekawie. Jeszcze raz w imieniu organizatorów zapraszamy i przypominamy. Krenycia, sobota, Łysoła, amfiteatr odnoleny staje się w niedzielu.

Baba Jaga. Baba Jaga, dyeta Sorok, dyeta Radiolem FM, Pacis na Hodyna. I idemy teper do Korosna. Peronosymy się. Znaczy, furt zostajemy w Gorleciach, od Kale wysyłamy. A peronosymy się do Korosna. Tam dwie podii związane ze szkłom. Nyszno szleskie warsztaty i sympozyja szkła, artystycznego szkła i designu. A prochody te budę w Korośni. To unikalna na skalę dyrżawy inicjatywa, jaka integruje edukację twórczość i technologię szkła. Projekt eksploruje współczesną erę szklarstwa, podkreślający jego wszechstronne technologiczne możliwości, do tego jeszcze i naukowe, artystyczne, w kontekście regionu Karkonoszy i Izerskich Gór. Inicjatywa odnosi się też do historii szkła, jak integralnej części dostomenności regionu. Projekt ma inspirować do postrzegania szkła nie tylko jak materiału, ale też jak takiego nositela kulturnych wartości. Ma je pogłębione zrozumienia spadkowiny szklarstwa, przyczyniające się do rozwytku lokalnych zaspilnosty. Dodatkowo rozwytok artystycznego znania artystycznych, zdibnosty, współpraca, wymina, promocja twórczosty z Polski to też ważny cili. Warsztaty obny mają praktyczne doświadczenia, mają inspirować młode talenty, rozwywać to typ remisniczy z dibnosty, też w pouczeniu z teorią i promułaty merze uczelnianu z współpracą i może te

22. Pripominam, a od 23. możecie widzieć wystawę Małgorzaty Piątek też w Centrum Spadkowiny Szkła, Centrum Dziedzictwa Szkła w ramach Korośniańskich Stricz ze Szkłom. I to ta czerwowa edycja tej stricze w ramach tych korośniańskich stricz projdę pitochosom materii tylesnosty z rytuała jej fundacja prosto do ucha to stricza stworczystią Małgorzaty Piątek i Odety Natalii Komorowskiej, jakie w swoich robotach mają temu tiła, materii i zmin, jakie zachodzą w szkli i w keramici. W programie przedwyczajny są pokazy formułania szkła w huti i autorskie stricze. Cykl otwiera wystawa materii tylesnosty Małgorzaty Piątek i hutniczy pokaz Natalii Komorowskiej z uczestnictwem Małgorzaty Piątek, pitnachołkom, ach, to ty bawy. Podii budą prochodyty w prostory Centra Spadkowiny Szkła, to jest ulica Blich 2 w Korośni i są taką zapowiedzią bliżuczego się festiwalu szkła w Korośni, a to odprojdę na osin tego roku pod pokrowytelstwem marszałka Podkarpackiego województwa. Kuratorką projektu jest dr Katarzyna Gęborys. Merytoryczną opiekę ma dr Hanna Lawera. Wystawa będzie dostępna od 23 maja do 30 czerwca tego roku. Wernisaż, jak już ja wspominała, 23, znaczy w najbliższą sobotę o 15 godzinie. A pokazy formułania szkła zaplanowane są na sobotę i na niedzielę. Dwa pokazy, początek o 14:30. Także to korosno idę w szkło, już bardzo pewni i już coraz częstsze, także to cieszymy się, że to ta szklarska tradycja jest podążana i to wece rozwywana. Ostajuczy jeszcze w Korośni na chwileczku możecie wybrać się na poetycki wieczór organizowany przez Korośniańską Fundację Rozwytku. Czerwowy wieczór w ramach cyklu Wszystko jest poezja. To fragmentyk od Edwarda Stachury i to ta edycja odbudę się 23 maja w sobotu o 15 godzinie w patio przy biuri artystycznych wystał w Korośni i twórci zajmą się poetą Krzysztofem Kamilą Baczyńskim. Do obzerania będzie też wystawa w rozrachowaniu Jadwigi Sawickiej. Będę może jakieś knyżkę sobie przydbaty Baczyńskiego innym i będę też jakieś podczas tunok, no ale przede wszystkim będę cariowała poezja Baczyńskiego. Idziemy dalej. I dalej to i dalej jeszcze też w Korośni odbudę się zaran prościwy ten 14. Korośniański Festiwal Nauki i Techniki. To, że festiwal odbudę się w ansambli mechanicznych szkół w Korośni. To będzie miejsce, w którym to ten miejsce to będzie centrum eksperymentu, nauki współczesnych technologii, także to będzie duże doświadczeń, duże rozmaitych pokazów, widowisk, bardzo wiele toho. Przede wszystkim to podia skierowana dla uczennych osnownych szkół. Jeszcze je mała przy nachodzie właśnie tej poetyckiej striczy naczerknuty wam, że w galerii BWA w Korośni możecie widzieć wystał uczestniki warsztatu i laboratoryjne ruchomego obrazu. Wystawa prezentuje efekty paru miesięcznej roboty uczestników do tychże warsztatów realizowanych od żółtnia minionego roku.
pod okom doświadczenografika uczestniki rozwijali swoje zdolności, swój artyzm, zagubiający się w tajemnicy digitalnej sztuki, czy nawet zdobywający pierwsze kroki w tej obszary digital

Tartu i Sztoty Żnewy Stricze Prynesle. Teper efekt w formie różnych prac, które możecie sobie obzeraty właśnie do FBWA w Korośni od 16 maja do aż do końca sierpnia. Duże to rozmaitist tem, sposobu wykonania, sposobu interpretacji. Pozerajcie, bo to młode artysty się tam prezentują. I jeszcze taka informacja, że 24 maja to jest w najbliższą niedzielę i przenosimy się do Nowego Sącza w galicyjskim miasteczku. Odbudę się kiermesz starych riczy. Od 10 do 18 będę mógł sobie tam perechodyty między stoiskami i nachodyty skarby. Okrem tego będę też prochodziła akcja Knyżka za Knyżku. Możesz przynieść te knyżki, z którymi chcesz się rozejty i zamienić ich na inczym. I to jeszcze koniec, bo jeszcze ja naszła, że w najbliższą sobotę w kinie Legenda, jakie to kino dzieje przy Gorlickim Centrum Kultury, zazwertamy tu do siebie, w Gorlickim Centrum Kultury odbudę się w kinie Legenda, odbudę się czerwowa stricza w ramach dyskusyjnego filmowego klubu i prezentuaty będą film Wielka Krasa. Na wedłuczą dyskusyjnego filmowego klubu jest Urszula Honek. I te dwa słowa jeszcze o filmie. To film, który swoją premierę miał już chwilę temu, bo to film z 2013 roku francusko-italijskiej produkcji z bardzo wysokimi notami i krytyki i wszystkich, którzy już ten film wydali. I opowiadać o z takim już w dorosłym wieku żurnalisty. Jest głównym herojem filmu. Jest to żurnalista, pismennik, który po rokach hedonistycznego życia zaczyna rozrachowywać się ze swoją minulością. Znany jest z ironicznego dystansu bycia takim postyjnym gościem elitarnych imprez. Nasz heroj z takim prywatnym spokojem dryfuje przez świat italijskiej elity, ale pod warstwą tego blichtru besi do sztuci, filozofii chowa się głęboka tucha za autentyczną krasą i duchowym spełnieniem. Film Paolo Sorrentino to nelem melancholijna medytacja nad przemienianiem, nad czasem pustotą życia takiego towarskiego. Ale to też taki list do Rzymu, lubowny list do Rzymu, miasta, w którym wiele jest kontrastów, w którym historia jest na każdym kroku, w którym są schowane różne cuda, czudesa, skarby. Krasnej, nostalgicznej, okrutnej to też heroj filmu. Rym jako miasto, jego pamiątki, uleci życia, niczne życia, tworzyć kontrast między historyczną krasą a współczesną dekadencją. Wizualnie oszałamiająca produkcja, kontemplacyjna podróż przez Rym i życia głównego heroja filmu, to tak w skoroczeniu. No, kiedy macie ochotę wybrać się na film, pak on podyskutuje, to wybierzcie się do kina w sobotę na godzinę 5 po południu. I to wszystko. I jeszcze raz przypominam, że w najbliższy weekend Biennale Lemkiewskiej Rosyjskiej Kultury Rutenale Krenycia Owesowa. Sobota, niedziela.

ogłoszenia niekoniecznie do profesjonalnych fotografiów, kiedy lubię fotografować naturę, to ośrodek lisowej kultury w Gołuchowi organizuje fotograficzny konkurs pit na oko lisowe sady spadkowina, która trwa. I cel tego konkursu jest wskazać krasę starych odmian owocowych dereł, jakie rosną w lisach, czy na lisowych polanach, czy na takich śródlisowych drogach, czy popit desy blisko lisamy. No i to ta tematyka będzie nam osobliwo bliska, bo stare owocowe drewa możemy striczaty i tu w nas blisko jak rosną ceret lisił, czy to no, osobliwo na obszary Magórskiego Nacjonalnego Parku, czy Bieszczadzkiego Nacjonalnego Parku, to tak żywe pamiętniki minułosti znajdują się w miejscach, gdzie kolesy prochodziło życia, bogate życia, gdzie były seła. Jak raz teper w maju, to ta symbolika no, jest mocna, kole przyroda budzić się do życia, a to te owocowe drewa tak kras cudowo kwitnąć nabiło i narożało to tak jasne plamy w krajowidzi, tak symboli, znaki bywszej działalności człowieka, koleśniego bogatego życia. No, bars to kras malowniczo kontrastuje z susiedztwem dereł, które się tylko to zbudyły do życia, które się dopiero budzia, dopiero puszczają do liścia, a to te niektóre dereła już właśnie kwitnąć. Okrem toho historycznego znaczenia, to te zdyczyły sady, ponad też, jak podaje Bieszczadzki Nacjonalny Park, ważną przyrodniczą rolę, ponad funkcję takiej ostoi rzetliska. I rzetliska dla różnych, dla fauny, dla różnych zwierzątek, w tym dla owadów, jakie budzą się starsze pni sud mieścią dudła. Kto pamięta, co to dudła? Dudła to po polsku bude dziupla. To mieścia schoronienia, gnizdowania dla wielkich gatunków ptaków, drobnych cycakiów. No a na osień to te dozryły już owoce na drewach stają się wysoko energetyczną bazą dla większych cycakiów, w tych metwediu czy oleniu. I majte aparaty, wybierajcie się na prochulku i berte uczast, bo na horody są też przedwyczajne groszoły. Roboty możesz przesyłać do 30 września tego roku. Ogłoszenia rezultatów projdę 13 żołdnia. Za pierwsze miejsce możesz dostać 500 zł, za drugie 300 i za trzecie 200 zł. Co możesz fotografować? Stare drewa, jakie rosną w lisach. To, co ostało po bywszych sadach przy listniczyłkach. Lisowe krajowidy z uczestnią owoczowych dereł, czy drogi obsadzone derewami, tymi owoczowymi derewami, czy jak detali drobne, czy kwitia, owoce, same owoce, czy układ hołuzia. Czom to osaredok lisowej kultury w Gołuchowi organizuje taki konkurs, bo to miejsce z tradycją, z wielką długą sadowniczą tradycją, jakaś ichat jeszcze 19. stolicia historia tego miejsca związana jest z dialnistią rodziny Czartoryskich i Jana Działańskiego, jak osnowale w Gołuchowi współczesny parkowo-lisowy założenia, które uczyli i to te przyrodnicze, krajowidowe i edukacyjne prymety. Gołuchy to jest miejscowica, jaka nachodzi się w Wielkopolszczy. I w tamtym czasie Gołuchy był jednym z ważniejszych miejsc rozwitku współczesnej zagrodowej sztuki i sadowniczej sztuki w Wielkopolszczy.
w dawnych sadach uprawiali odminy, jak ci nene byli za odpornist, tak użytkowu wartist, czy dostosowania do lokalnych, klimatycznych warunków, czeno tam sztukę sadowniczoj. I współczesni osrdok lisowej kultury prodąża to te tradycje, wede różne edukacyjne dijania, ale też promuje ochronę dawnych owoczałych dereł, dawnych odmin. I też to konkurs zaangażowany są miejscowe nadliśnictwa, jakie też według zaniecia związane z odtworzeniem dawnych sadów i ochroną starych odmin oczowych dereł. No to berta aparaty, porohulka, pouczte przyjemne z hosennym.

Gorliczanej, tu się odnosi to tunel do samych lemżdeliu. Mista gorlici, ale ciuj obszery, jak hosnuje te mistu komunikacyju, to proszę niste wszystkie, żeby wziąć uczest w ankieti, jaka ty katłaśni, sposobu perewożenia nas, sposobu funkcjonowania publicznego transportu, miejscowy komunikacyjny zakład w Gorliciach wede badania opinii mieszkańców i o to, żeby zebrać potrzeby pasażerów, zebrać sugestii, jakie pomożą w dalszym rozwitku i dostosowania miejscowej komunikacji do naszych oczekiwań jak hosnowateliów publicznego transportu. Ankieta jest oczywiście da anonimowa, wypełnienia za nimatlem paru minut. Wszystkie sąd horiaczo proszę na to, żeby wziąć w niej uczest, podzielić się swoją opinią. Ankieta dostępna jest po pierwsze w autobusach, w takiej wydrukowanej wersji i też online'owo na premier możecie wejść na site miasta Gorlici, gorlice.pl i tam znajdziecie motuzok do ankiety. Oczywiście, jak napiszecie do mnie, to też wam ten motuzok zaraz przekażę.

Na teraz czas na autopromocję na antenie Radia LMFM. Znaczy ja zapowiadam wam najnowsze wydanie programu Hołose Ruseniu Podkarpacia. Jakiś to seredu rychtuje Juri Szypowicz. 75-roczny Stepan Sikora zaangażował się do rosyjskiego ruchu, że dał no. Jako jutro rodynie strykam postawa Pawła Cibere. Nasz gość daje swoją subiektywną odcinku i naszej historii i karpackiej Ukrainy i samemu Augustynowi Wołoszynowi. Za swój długi, interesny żywot heroj programu Hołose Ruseniu Podkarpacia jak uczeni fizyko stał profesjonalnym polityką i podczas poślednich 25 roku brał uczest u wyborach wszelakiej urony w kraju. Robił dyrektora sanatorii Perelina Karpat. Uż wtedy pomagał rosyjskim organizacjom. Mówić, że nie zanurył się do rosyjskiego ruchu całkiem lem do przyczyny jego polityzacji. Na dnes Stepan Sikora pisze mnoho statej o historii. Słuchajcie, Hołose Ruseniu Podkarpacia dnes o 18.10 godzini, albo powtórzenia w czwartek nad ranem o 4.30 21 maja i w sobotu 23 maja o 11 godzini. Oczywiście pak program trafi do naszych podcastów, to przypominam. Przypominam też, że dnes o 13 godzini nowy odcinek programu z cyklu Karpacka Ruś, to znaczy, że zazeramy do gazety Karpacka Ruś, to i która przeczytana była w Ameryce i która publikowała na szpaltach swojego periodyku listy, jakie przychodzili ze starego kraju. I tym samym możemy się doznać z pierwszej ruki, jak się ludzie to odczuli, jakie mieli potrzeby, co chcieli ze sobą zrobić, albo czego nie chcieli. Zaochoczuję was słuchać dnes o 13 Karpacka Ruś. I pak to program powtarzamy jeszcze paru razy, choćby w czwartek rano, w sobotę o 14, czy w poniedziałek też o 14, ale premierowe wydania dnes o 13 godzinie.

To była Jamela, a my, moi drodzy, już budemy się praszczaty. Leszam was, mam nadzieję, że nie będę to leszata radia. To była Paczysna Hodyna, nasze druhe żywe wysyłanie na antenie Radia LM FM. Bysidło, Natalia Macka-Nowak. Przyjemnego, spokojnego czasu wam żyłam, a o 13 czujemy się zas. Karpacka Ruś, przypominam. No i parę lat tygodnia w sobotę o 10. No tak, to jest kościoł. Majcie się dobrze.

0: Perše Lemkiuske radio. 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.
1: Dobry dzień, drodzy słuchacze. Łemkiwskiego Radia Lem FM. Besiduje do was Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą geograficzno-turystyczną audycję, która nazywa się Beskidnek. Lem przypomnę, że w Beskidneku jechamy raz to w dalek, raz w Bars Blisk, Zakutyny Świta, byliśmy raz to i w Azji, i w Afryci, i desy w Ameryci, cytisz na daleki piłnyczy Europy i też desy wandruwaliśmy po Polsce, w Beskidach, w Karpatach Zachalni. A de dnes budeme wandruaty, już wam zdradzam. W dnesnym odcinku Beskidnika budeme eksplorować, odkrywaty tak naprawdę pożajstia. No, ja tak to perewęł z litowskiego języka pożajstia. Pożajście po polsku, po litowsku, pożajstlis, a je to bars interesujące miejsce, monastyr w Kaunasi, w Kowni, w tym litowskim misti, na piłnicz od Hranyci polsko-litowskiej. Jak wam to zwuczyć interesujące i chcecie znać bilsze, co to je pożajstia i co tam się dzieje i czą wartat tady i chaty, to budte znamy ciły odtynok. Przed chwilą czuliśmy ensemble Awa, jemeński trio z Jemena, w śpiewanci Jafe Eina Kim po hebrajsku, a teper bude oczywno dasz to po litowsku, bude ensemble Kamani Shilesis w takiej baladi Palejsk Mane Namo. No to zaczynamy nasz litowski Beskidnek.

Jesteśmy po krótkiej przerwie na antenie Beskidnika. W dzisiejszym programie wędrujemy przez Litwę. Jesteśmy dokładnie w Kownie, a dokładnie w Pożajściu i będziemy to jedno piękne, magiczne miejsce odkrywać w dzisiejszym odcinku. Przed chwilą słuchaliśmy zespołu litewskiego, oczywiście Kamani Šilesis w piosence Paleisk mane namo, a my już ruszamy na odkrywanie nowych miejsc. Jak może część z Was wie lub nie, Kowno to bardzo atrakcyjny cel dla wielu turystów, zwłaszcza tych, którym znudziło się klasyczne podróżowanie przez trzy stolice państw bałtyckich, Wilno, Rygę i Tallin. Przy okazji odwiedzin w Kownie zachęcam udać się do bardzo ciekawego i wyjątkowego w swoim rodzaju miejsca, położonego na półwyspie, który okalają wody Niemna i Zalewu Kowieńskiego, powstałego w 1958 roku po wybudowaniu zapory w dzielnicy Pietraszuny. Mowa oczywiście o Pożajściu, które już kilka razy wymieniłem, miejscu, do którego udają się miłośnicy zarówno relaksu na plaży i kąpieli wodnych, jak również ci, którzy chcą podziwiać perełkę baroku włoskiego na Litwie, czyli pokamedulski zespół klasztorny z XVII wieku. Może brzmi to dość może nieciekawie albo sztampowo, mam nadzieję, że jednak się zachwycicie tym miejscem. Sprawdźcie koniecznie przez najbliższą chwilę kilka zdjęć, jak wygląda klasztor w Pożajściu, a tymczasem chwila muzyki zespół Tautu Meitas z niedalekiej Łotwy w piosence po łotewsku, oczywiście w takim folkowym stylu Berzinsz. Tak więc dajmy się ponieść temu rytmowi.

Jesteśmy po krótkiej przerwie. Słuchaliśmy zespołu Tautumata z Łotwy w piosence Beržinš, a my w dzisiejszym Beskidniku jesteśmy na Litwie, dokładnie w Kownie, a dokładniej to jesteśmy w Pożajściu i będziemy zwiedzać dawny klasztor Kamedułów w Pożajściu. Po litewsku ta miejscowość, czy dzisiaj to jest tak naprawdę dzielnica, czy część Kowna, nazywa się Pažaislis i jest on największym klasztorem na Litwie. Mowa o tym klasztorze Kamedułów, dawnym klasztorze Kamedułów w Pożajściu. Jest największy na Litwie. Powstał z fundacji kanclerza wielkiego litewskiego Krzysztofa Zygmunta Paca. Budowę ulokowano na nadniemieńskim wzgórzu, zwanym z tej okazji Monte Pacis, czyli na górze pokoju. Projekt w stylu baroku włoskiego powstał w 1664 roku i był dziełem architekta Isidoro Affattiego. Budowę kompleksu klasztornego zakończono prawie w 1690 roku. Przeznaczono go dla zakonu Kamedułów, którego specyfiką jest to, że mnisi zamieszkują czy mieszkają za klauzurą w odosobnieniu od świata. Pożajście w tamtym czasie zdawało się najlepszym do tego miejscem. Klasztor przez dekady należał do rodu Paców, a Kameduli zamieszkiwali go aż do kasacji po powstaniu listopadowym w pierwszej połowie XIX wieku. Władze carskie wówczas osadziły w tym klasztorze mnichów prawosławnych, a kościół przebudowali na cerkiew, niekiedy zamalowując cenne freski i malowidła. W 1915 roku mnisi zostali ewakuowani, a w 1918 po uzyskaniu przez Litwę niepodległości zespół klasztorny oddano pod opiekę siostrom z konwentu świętego Kazimierza, zwanych krócej kazimierzankami. W okresie sowieckim miejsce nie mogło pełnić niestety dalej swojej funkcji. Zlokalizowano w Pożajściu archiwum, zakład psychiatryczny i galerię sztuki. No, dosłownie bardzo ciekawe połączenie. Archiwum, zakład psychiatryczny i galeria sztuki w dawnym zespole klasztornym. Chwała Panu, od 1992 roku klasztor ponownie wrócił do rąk sióstr kazimierzanek, które dbają o to, by przywrócić kompleksowi dawne życie. Jak wygląda dzisiaj dokładnie ten kompleks klasztorny i co będziemy oglądać po kolejnych jakby etapach jego zwiedzania, to dowiemy się po krótkiej przerwie. Tak więc szykujcie buty i idziemy na mały spacer po Pożajściu. Na razie posłuchajmy Madi z dalekiej północy Europy, z Laponii, w piosence po lapońsku, czy po samsku inaczej, Idit Głowsu. Tak więc trochę klimatycznej muzyki w Beskidniku.

0: 106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.
1: Słuchaliśmy Madi z dalekiej Japonii w piosence Idit Głowsu w języku samskim, inaczej lapońskim, a jesteśmy również na północy, tak względem Łemkowyny, dokładnie na Litwie, w Kownie, a dokładnie w Pożajściu i zwiedzamy tamtejszy zespół klasztorny pokamedulski, obecnie zamieszkany przez siostry kazimierzanki, jak się dowiedzieliśmy już przed przerwą. Tak więc zaczynajmy nasz spacer. O, jeśli się pojawimy na Pożajściu, to zauważymy, że obecnie zespół klasztorny jest miejscem pełnym spokoju, położonym w zaciszu lasu. Udając się na zwiedzanie, na początku miniemy dawną wielką bramę, na której łaciński napis głosi, że kobietom do klasztoru wstęp zbroniony. Napis tyczy się czasów, kiedy urzędowali tutaj kameduli. Dzisiaj możemy wejść do klasztoru z całymi rodzinami. Wejście do kompleksu znajduje się z lewej strony od głównej bramy, ponieważ dominujący w pierwszym planie dom pielgrzyma jest obecnie prywatnym hotelem i restauracją. Wchodząc na teren klasztornego ogrodu z boku, jeszcze bardziej poczujemy magię i osobliwość miejsca. Przy bramce obok dawnej stajni i wozowni zadzwonimy domofonem. Przejdźmy dalej. W oficynie północnej po prawej stronie kupimy bilet wstępu. W 2019 roku na ten rok cena biletu wynosiła 6 euro. Przejdziemy potem przez kolejną bramę i znajdziemy się wreszcie na kolejnym kościelnym podwórzu. Klasztor w Pożajściu przypomina swoim klimatem ten z filmu Jana Jakuba Kolskiego Jasminum, jeśli ktoś zna i kojarzy ten film. Jeśli zawitamy późną wiosną lub latem, to obezwładni nas na pewno zapach klasztornych kwiatów. Na kościelnym podwórzu również go czuć. W tym miejscu także możemy obserwować najpopularniejszy widok, jaki znajdziemy na zdjęciach w internecie. Mowa o kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. On, konsekrowany w 1712 roku z dwiema wieżami i sześciokątnym sklepieniem, rzadko spotykany z tamtego barokowego okresu, jest najznamienitszym przykładem baroku włoskiego w tej części Europy. Z podwórza również możemy wejść do oficyny południowej, w której znajduje się obecnie ekspozycja muzealna ukazująca historię klasztoru, zakonu kamedułów i rodu paców. A co zobaczymy dalej i co skrywa się dokładnie w samym tym kościele wspomnianym i w zakamarkach i korytarzach klasztornych, to się dowiecie za krótką chwilę. Posłuchajmy klimatycznej muzyki z Wysp Owczych, Elin Bor, wokalistka z tamtych stron, w piosence Przed nami pod tytułem Umejkundi.

I witam z powrotem. Na antenie Beskidnika słuchaliśmy po farersku z Wysp Owczych wokalistkę Elin Bor w piosence Umej Kundi, a my wracamy na naszą Litwę do Pożajścia, do dawnego zespołu klasztornego Kamedulskiego, który jest przepiękną perełką baroku w tej części Europy, takiej północno-wschodniej. Już weszliśmy przed przerwą na jedno z podwórzy i zaglądamy dalej. Przechodzimy na dziedzińce otoczone krużgankami w stylu włoskim, którym przywrócono pierwotny wygląd z lat 80. XX wieku. Przez kratę w przejściu zaobserwujemy tę część klasztoru, do której wizytujący już nie mają dostępu. Chodzi o eremitorium, czyli plac, na którym znajdują się eremy pierwotnie zamieszkane przez kamedułów, a dzisiaj żyją w nich siostry zakonne, kazimierzanki. Pierwotnie było ich 12, do dzisiejszych czasów zachowały się jedynie 3 eremitoria. Z dziedzińców wreszcie wejdziemy do kościoła. Wejście jest nieco schowane i słabo oznakowane. Należy wyszukać starych, nadpróchniałych drzwi i odważnie wkroczyć do miejsca, w którym wydaje się, że czas się zatrzymał. Do kościoła klasztornego wchodzimy przez kryptę kamedulską, miejsce, gdzie chowano zmarłych. Następnie przez wąskie i niskie przejścia dostaniemy się do nawy głównej. Naszą uwagę będzie przyciągać wiele elementów, bogactwo fresków i malowideł, pieczołowicie odnowionych, przedstawiających sceny biblijne oraz wątki z historii Litwy. Również sześciokątność kościoła, zauważymy także okalające nawę kaplice boczne oraz bogato ornamentowane prezbiterium ze schowanym za nim chórem zakonnym. Można również odwiedzić zakrystię, w której zachowała się drewniana kilkusetletnia zabudowa oraz freski przedstawiające sceny z Wieczernika. Jeśli ktoś lubi takie klimaty i chce poczuć taką atmosferę, taką historyczną, tak naprawdę, to zapraszam. Klasztor w Pożajściu naprawdę Was zachwyci. A jak dojechać do Pożajścia i ogólnie co jeszcze możemy robić w tamtych okolicach, dowiemy się za krótką chwilę. Posłuchajmy może coś żywszego i energicznego z Estonii, również niedalekiej, zespół Trada, tak? W takim nowoczesnym kawałku z ich najnowszej płyty, która się ukazuje na wiosnę 2020 roku, a kawałek nosi tytuł Pas Pas. Tak więc do usłyszenia za chwilę.

0: 106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, Lem Kiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.
1: I to był zespół Trada, tak, z Estonii, w piosence Pas Pas z ich najnowszej płyty. My jesteśmy niedaleko od Estonii, bo na Litwie, jak już wiecie, wędrujemy, czy poznajemy przepiękne i czarujące miejsce, dokładnie pokamedulski zespół klasztorny w Pożajściu. I teraz może kilka takich informacji, powiedzmy, praktycznych. Na wizytę w tym zespole klasztornym w Pożajściu musimy poświęcić, no przynajmniej według mojej oceny i opinii, 2 godziny, aby spokojnie poznać ducha tego miejsca. Jednak nie trzeba tutaj kończyć zwiedzania tej części Kowna. Na wielbicieli letniego wypoczynku, zwłaszcza na świeżym powietrzu, czekają piaszczyste plaże nad Zalewem Kowieńskim oraz niewielka sieć szlaków i chodników spacerowych, po których wędrując możemy poznać z bliska litewską przyrodę. Dojazd do Pożajścia jest bardzo łatwy i bezproblemowy. Jeśli podróżujemy samochodem, to możemy zaparkować niedaleko plaży. Podróżujący komunikacją publiczną mogą wsiąść w centrum Kowna w trolejbusy numer 9 i 12. No, podróżowanie po krajach bałtyckich za każdym razem nas będzie przekonywać, że nie trzeba się udawać w dalekie rejony, aby mieć okazję zwiedzić i poznać bardzo atrakcyjne i niezwykłe miejsca. Mam nadzieję, że po tej wizycie w dawnym klasztorze kamedulskim w Pożajściu na pewno na długo zostanie w pamięci każdego wizytującego zapach kwitnących kwiatów w dziedzińcu i starych wnętrz kościoła, no oraz podróże, poczucie podróży w czasie do tej XVII-wiecznej Litwy. Mam nadzieję, że Pożajście was naprawdę zaintrygowało i zaciekawiło i zaplanujecie sobie wycieczkę w te niedalekie, tak naprawdę litewskie ostoje. My jeszcze nie kończymy programu, słuchamy dalej muzyki na antenie Beskidnika. Przed nami Łemkowski remix w wykonaniu T.Est, a utwór nosi tytuł Na Potoczku.

Słuchaliśmy Łemkowskiego remiksu w wykonaniu T.Est, a utwór nosił tytuł Na Potoczku, a my powoli kończymy nasz Beskidnik. Jak już wiecie, byliśmy w dzisiejszym programie na Litwie, a dokładnie w Kownie, a jeszcze dokładniej zwiedzaliśmy dawny klasztor kamedulski w Pożańsciu, w którym obecnie mieszkają, pracują, działają siostry kazimierzanki, a sam klasztor jest dostępny do zwiedzania dla wszystkich i całych rodzin i można się do niego udać, zwiedzać i poczuć klimat starych czasów i historii. A dlaczego to Pożańskie jest takie atrakcyjne, ten klasztor? Ponieważ jest to perełka baroku włoskiego na Litwie, czy ogólnie baroku włoskiego w tej części Europy północno-wschodniej i myślę, że każdy, kto jest fanem dobrej architektury, pięknej i historycznej, to tam odnajdzie takie miejsce, w którym będzie naprawdę zachwycony. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do podróży, nawet tych bliskich, w bezpieczniejsze tereny i niezagrożone żadnymi rzeczami, i że wybierzecie się tam w najbliższym czasie, podczas urlopu, wakacji itd. Dziękuję Wam za dzisiejszą obecność, za słuchanie programu. Słuchajcie oczywiście kolejnych Beskidników. Na pożegnanie dla Was Suzanna Jara w piosence Widma w Sadoczku, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się zdrowo, pozdrawiam serdecznie, no i cześć.

0: trackingu, jak to jest ukryte, no tak, ale to na odkaz.
1: To jest

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzyt dwa razy na tyżden.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer Sorokuwisem. Piatnycia, 25 żołtnia, oktobra 1946 roku. Bandyty ubyli po rybkach bortnym. W prywatnym piśmie z cała Bortnoho Gorleckiego Powita pod datą 20 żołtnia, oktobra, pyszut śledujucze. Na druhu matkubiżu, 21 wresnia, septembra, wyszli banderowci z lisa, jak się przemerkało, a drżawna polska policja i wojsko byli w seli. I tak się wraz zeszli na wyższym końcu seła Bila Worobla i otworzyli wielki ogień. Kuli letili dołą sełą jak deszcz, a ludzie w tot czas wezli z pola komperii, szto w den nakopali. Tak ludzie ze strachu popadali koło woza na zemlę i choronili swoje życia. A potem się wderli lisowe bandyty do jednej chyży. Tam siedził za stołą parobok Nestor Podbereżniak, syn Wasyla Podbereżniaka. I banderowci nastawili do nich automat i wpalili 10 strzał. Tak pochyb młody parobok. On był w nim czyni, to tam peretrymał, a tu doma za stołą ho zabili. Łapenne, poczta Gorleci. Dymko Bubniak w piśmie do Grychoryja Tylewskiego w East Pittsburgh pisze tak. 2 wresnia 1946. Co się hełdijało podczas wojny, to znajesz z gazet i różnych pisem. Słowom skażusz, to przeżyli my tu straszną burię wojenną. Obrali nas Niemci na wsi strony ze wsioho. Z chudoby, zerna, odeży, obuwia. Teper najbliższe brak odeży i obuwia. Ludzie chodzą piwnacho i boso. Ja by zadowolony był, jakbym mał dobry kierpci. Po wojni przyszło pereselinia. Wsi my tu dumali i prachli toho pereselenia. Ale jak pierwsze partii pereselili się na sowiecką Ukrainę i jak my dowidali się za życia bycia pierwszych pereselenciów, to wsim odpała ochota do pereselenia. Tych pereselenciów pomieszczono po jamach, po dirach, a bo de była jaka komnata, to 2-3 rodziny w jedną komnatu. Ludy piszli robyty w kołchodzy i zarabiali po 0,5 kg jarciu na den. Deny, którym udało się wteczy z polskimi transportami, to przyszli nazad na swoją zemlę. Ale po niedługym czasie przyszło wojsko za nima i zabrało ich. Z Wapennoho wyjechało 481 osób, a ostało się 83. To jest nas wsi jeszcze 16 rodyn. Polaków przyszło do Wapennoho 22 rodyny. W Rozdzilu ostało się około 50 rodyn, a Polaków mniejsze jest jak w Wapennem. Czujemy, że to ludzie, które pereselili się na Ukrainę, to bohato umeraje, ale które ostali się w Haleczyni, to tym lepsze. Tu dane kotry seła wyjechali na 90%, a inszy na 50%. W Gorlecką Powiti jest jeszcze bohato naszych ludzi. W Bodnarci ostało się połowyna. W Rozdzilu trzecia część. W Bortnom, Perehonyni i Bodakach bliższa połowyna ostała się. Regietoły, Nyżni i Wyżni ostali się majże na 100%. Na zachowiaty to w Gorlickim Powiti ostało się jeszcze 35% naszego narodu. Twój brat Iwan pomer. Dwa razy jego bandyty obkrali. To przestraszył się i pomer na zapalenie. Twoja bliższa rodyna żyje jeszcze nie z hirsze, bo dobre się trzymają. Moja żena chwora już 6 miesiaciu. Była w Bolnyci w Gorleciach 6 nedil. W Krakowie 2 nedile, a w Senanycz się przydało. Sprodał jem wsi mebli i jedną chyżu na liczenia. Chyżu jeszcze mam jedną. Łazienki, kupeli, zniszczeny. Nie ma weekend, dwerej, a i blachu z dachu poczaste zabrali. Mi brat Wasyl z synami wyjechał do okolic Tarnopola, koło Buczacza, ale już pomer, ma 88 lit. W gazetach jest ohołoszeno, że to pereselenia się skończyło. Łapenną rozebrano już 54 budynki, a w Rozdzilu koło 80. To prodaje urząd zemski. Kupowali Polaky, bo Rusnakam zaboronyli kupułaty. Prodawali duże tunio. Tu dają zapomogę Polakom z amerykańskich dariów. No Rusnaky nie dostają niczego. Ja zanimaju się gospodarstwem. Mam 3 morchy pola i plebańskoho trzymają 4 morchy, ale duże lechie. Mało je ma obsijał, bo nie było czym na wesni. Mam 1 korołu i 2 kozy. Doma przy mi ostali się jeszcze 3 synowe i 1 diłka. Jak ty tam żyjesz? Czym zanimasz się? już my postarili. Ja ma już 69 lat, a ty pewno 68. Dekotry nasze ludy tam w Ameryce posyłają pocztą grosze, ale to szkoda, bo tym nie poratują nikogo. Lipsze jak czerwikę posłaty, albo spodni, koszeli, bo to to duże drogie. Za 50 dolarów amerykańskich poczta wypłaty 4700 złotych i kupić dwoje kiepskie czerwiki. Ja duma już to tam za 50 dolarów kupić choć 4 pary. Czasem ktoś posyła je w liści rejestrowanym dolara, bo dwa, to lucze, bo bliższe kupić za dolary. Tu wsio duże drogie. Koroła stoi od 20 do 40 tysiąc. Kiń do 100 tysiąc. 1 kilo mięsa 130 złotych, a kilo sołoniny 350 złotych. Litra mołoka 15 złotych. Jajce 68 złotych. Powiste prawdu, to hołodu tu nie ma, bo wsego do idła jest dost. Tylko drogie. Najgorsze z odeżą i obuwią, bo uczy czerwiki stojat 3 do 4 tysiacz, koszela od 1 do 2 tysiacz, a połotno po 700 złotych metr. Ludę mają po jednej korowi, idenek to konia, ale konia dobroho rytko kto maje, bo to wse nim ci zabrali. Teper bahato trymają kis, bo od kis mołoko nie berut, a od korowy każą dawaty 30 liter miesiaczno. Także każą dawaty miasą. Mi naznaczyli dawaty miasa 150 kilo na rik. Podatku z trzech morchił 2000 złotych. Żydiu i cyganiu neje, bo nimci wystrilale. Morduale w diawolski sposób, a nysiany jak nami stuło w hołowi, jak tak bożna ludejne szczyty i morduaty. Żydiu trochę wernuło się z Rosyi, to wyprodajut swoje domy, ale sklepił nie majut. Wsi chociaż kuda to wyjechaty w Ameryku albo Palestynu. Jak sobie pomyślu za to te czasy, kole ja był w Ameryci, to był prawdziwy raj proti toho, jaki jest teper tu w Europie. Ja odczuwaju to, że mnie potołkło tam Charleroi, bo mi nohy puchną i bolat. Szczęście, że mają wodę sierczaną, to się wykupają i staje lepsze. Mi stryk Wasyl w Rozdzilu pomer na początku czerwca tego roku. Mali 88 lit. Świaszczelników mamy w dejakich sełach. Od Zmychoroda na zachód, nie nigdy aż w Rozdzilu i Macyni. Potem Chmastoł i Gładyszoł i Regitoł i Bortną, Nowycy, Wsztyny, Smerekiłci i Bilanci. Tak w ciłym Gorlicką powiti mamy 10 swoich świaszczelników. W Macyni jest 12 roden rusnakił. W szkołach wsiuda uczą tylko po polsku. Czasem czytają gazetu Karpacka Ruś i takoż mają kalendarz honianki i naszą knyżkę. Rozdzila powit Gorlici. Pisze Grzegorz Tylawski do stryka Grzegorza Tylawskiego w East Pittsburgh, Pensylwania, 29 września 1946. Wasz list iszł do nas 2 miesiaci. Jeden pakunok z my dostali, to byle 4 pary czerwikił. To my dostali, a bilsze nie przyszło. Seło wygląda tak, że to strach pesaty. Chaty wyprodali het. Bar zmarne nasze życie, ale chatu mamy ta i sidymę, bo dneska nie jest nigdy dobra. A żyje w Rozdzilu nieduże ludej, bolem 60 familii, a było 180. Heł smutno żyty, ale to robyty. Siedzi dzisiaj i żyje, bo heł od nas, że to pojechali do Rosji, to złe pyszut. I powtikało duże, ale zas ich zabrali. Heł nie jest pokoju, chodzą po noczach lisowe bandy i zabierają chudobu i to popadł. W jednym starokrajowym piśmie z Gorlickiego powita, peresłanom w naszą redakcję, pisze dziewczyna swojej tety tak. 16 września, septembra 1946. Wy się mnie dowidujete, że to nowoho, że ja wam nie piszę nic. Czom ja wam nie piszę nic nowe, to za to, bo się boju swojej tiny. Kto dasz to nowe napisze do Ameryki, to zaraz jest w gazecie Lemko. A tam nasze bracia Lemkę peresyłają gazetu do kraju swojej rodyni i heł przychodzają dwojakę z lisy wieczorą. To im nasze ludy peredają to do gazetu i za to dobru na horodu dostają. Nie bojać się, że ich obkradą albo nabiód. No wojakę się z toho śmiją, że Amerykanie nie ponymają, że to za wandriwci po lisach siedzieć. I każą, że to te ludy, że za nich pyszą do Ameryki, to budą znaty, że jest Bóg na niebie. One chyba były w Smerekiłce. To kazali, że mają gazety, że to jest opisano w Krynicy, Łysowi, Hańczowi, Uścia, z Jasielskiego Powita i od Korosna i kazali, że się im odochce pisaty do Ameryki. A za to każdy boi się pisaty, bo każdego pisaria jest imienno w gazeti. I wydyte, kochany tetusiu, jak ja wam mogę się opisaty. A byłobyż to opisaty, choćby i Biblię z toho wypisał, to i tak by się nie zmistyło. No to ty wandriłny wojake lisowy prychodzają do seła i napadają po chyżach. To koho polublat i im dast isty i wypyty, to ta komunyczne wozmut. No koho ne polublat, to choćby im dawał, to ne wozmut, lem obkradut, a druhomu dadut. No jakby wszystkie ich hostyle, to komu by krali i koho by byli? Ja wam tu donoszę, że to złucha, Demnianycz Iwan, z nim ma maje ruku. To jak przyszli do niego, a on się pohniwał na swojego susida, Mytra Krila, i nabuntował na niego tych lisowych wojakiów, tak piszli do Mytra Krila i go tak zbyli, jak na człowieka. Jak go leszyli, to się ledwo ruszał. Żena z Litmy wzięła go do posteli i go obstawiła pojałkami i bańkami, żeby wytjachli z niego to tu czorną krowu. No nie znaty, cy budę żywym. To teper jak Demnianowicz idę chory Żdynią, to ludę wtikają perednym, żeby z nim nie zejty się, bo się ho bojat, żeby nie nabuntował wojakiu na nich. I każdy susid się boi susida, bo nie znaty, kto i kotry z nim ma ruku. No nie choden nigdy pity się poskarżyty, bo by z nim tak zrobili, jak i z tym zuścia. No tak, nasze bracia Lemky, same sobie dobri szkodziat. No, drugi raz wam wece napiszu, dorochy tytusiu. Wszystkoho się boju pisaty, bo mogliby i mene najty. A ja choczu jeszcze żyty. A te prwe ceny napiszu, bo idu spaty i się boju, ducho śwityty, żeby taka nieducha na dwory naczatułała. Seło dołgie. Poczta Gorleci. Pisze Iwan Sabatowicz do Gregoria Szkęby w Montreal, Kanada. 25 sierpnia augusta 1946. List ja od tebe dostał 25 sierpnia, który był pisany 14 lipca. Duże mnie tiszyt, że to jest ze swoją familią zdorą. Dziękuję hospodu. Ja toże zdorą z familią i już nam duże lipsze, jak było zaraz po wojni, bo już sme i posijali i posadyli bilsze i wrodyło się do starte. Zarno już sme z pola zobrali. Sina sme nakosyli dost, bo było kady. Ja mają jednego młodego konia, jedną korowę i 4 oweczkę i telatko. Moja sestryczka Anna z Ameryki nam bardzo dużo pomogła. Prysłała nam idła i oderzy, tak że ja sobie ani nie dumał o takiej wielkiej pomocy. Ja sobie dumał, że to wojna wsi krainy tak zniszczyła, jak i nasz, bo nam tak opowiadali, ale Hospod Boch ochronił naszych bratów i sestry w Ameryki. I one teper o nas pamiętają i nie dają nam propasty. A drugie nasze bracia i sestry, że nas byli i trapili, dneska toho żałują. Dumali sobie, że jak pidut na dobrą zemlę do Rosji, to budut maty dost wszystkoho, a teper tam inakrze. Prodają hyn ostatni ryczy i wertają cię nazad. No teper nie tak lekko się wernuty. Z neznajowej już się wernął Chwalek Mykołaj z familią. To on znaje, jak tam jest dobre. Duże naszych ludzi hyn pomerło. Symowa Marysia pomerła na Suchoty, a Symycha Irena pomerła w Rosji. I drugi pomerli hyn, pańko Stach, a Stafy Starej, Dekudowa Jefroska, Starej Kosarowicz, a bilsze nie znają kto, bo teper jem listu z Rosyjny dostał. Zaczęli Polaky wyhaniaty ludy do Rosji, ale nie wsich. Jak raz pereszło wojsko, de mało rozkazane i go pojmali, to go odstawlali do granici. Ale jak nie podpisał się za rosyjskiego obywatela, to go puszczali nazad od granici. Teper powiadają, że już nie będą wyhaniaty do Rosji. Szto jeszcze zajdę na ludej, to ho nie znamy, bo w naszym horci barskie pyt, a woda pyrskat i pecze ludej. Drogi towaryszu, dowidujesz się, kto najhirszej był w naszą seli na tych, szto zostawali doma. To barze wsi młode paripki i młode gazdowe. Rosjany dawali im gwery i prawo robyty, szto chociac z Polakami. W dołhom mali za komendanta Wasyla Wilgosa. To nas nazywali Polakami albo protywnikami, a teper ich hyn zowód Polakami. K tomu pismu Gregory Szkęba daje od sobie taki przepis. Proszę napeczataty w gazeti to pismo od mojego towarzysza w starym kraju, żeby ludzie czytali, co się tam dijało, jak było pereselenie i co się dzieje teraz i jak nasz naród umiera w Rosji. Czemu wy się nie staracie o to, żeby nasz naród powernął nazad, kto chce?

0: Opowiem ty bajku. Premudry Carewicz. W jednym carstwie żył sobie car. Wszutkoho mał dost. A i tak wse chodył smutny. Nikto nie miał go rozweselity, rozohnaty tu. Raz wyszedł car na dwór i poczuł muzyku. Zaczął się radowaty, śmijaty. Wernął do pałacu i besiduje triom swoim synom.
1: Jakby mi dach to ty huszli pryniósł, szto persze hrali, to wse byłbym wesoły. Ba, kto by ich pryniósł?
0: Zgołosył się najstarszy syn. Ja pidu za nymanianiu. I piszeł. Chodził po wszutkich carstwach, po horach i dolinach. Wszutkich ludyś widuwał oto ty krasny huszli, ale nikto niczego nie mich mu opowisty. Wernął się najstarszy syn z niczym domiu. Zgołosył się drugi syn, sereduszczy.
2: Ja najdu to ty huszli,
0: piszał. Chodył, chodył, bardzo długo chodył. Ale i win wernął się z niczym. Zgołaszać się najmłodszy syn, premudry carewicz. Przyszedł do Witcia i besiduje.
2: Ja najdu to ty huszli. Lem, dajte mi trioch wojakiu i jednoho dobrego konia.
0: Piszły. Po drodze wojaki przysiągnuli carewiczowi, że budą mu wierno służyty. Besiduje im najmłodszy syn caria.
2: Sąd trzy drogi. Jedna po zemli, druga nad chmarami, trzecia po wodzi. Jaką pidemę?
0: Radiat i doradyli się, że budą ity srednią. Wystrzelił carewicz z armaty i za kulą polecili wojaki. Na wieczór kula prysiła na zemlu, a za nią siły odpoczywaty i wojaki. Odpoczywajut i besidujut wszelejaki nebylici. Rano carewicz besiduje.
2: Słuchajte, niedobri, dali pidu sam. Wysidte i pozerajte na swoje pochary. Koli wino bude się z nich perelywało, to znaczy, że jem w niebezpieci. A koli ni, to wszystko szczęśliwi.
0: Iszał carewicz dołgo, dołgo i przyszedł do wielkiej peczery. Tam mieszkała wielka zmyja. Czuje carewicz, że zmyja kraśni grad na huszlach. I zdohadał się, że to sód toty huszli, na kotryż de car. Zmyja, kolelem poczuła ludzki pach, perestała graty. Wysunuła hołowu z peczery i tak wdaryła carewicza, że tot pał na zemlu. Wydiad wojaky, że wino perelywać się prez kraji. Wszutko skoro zobrali się i piszli po ślidach carewicza. Przyszły i wydiad, że bida. Carewicz i zmyja to uczucia. Koły carewicz wzrył, że przyszła pomóc, przyszły i do niego wielkie siły. Wszystko razem posikły zmyju i odebrali huszli. Idą szczęśliwy, ale czują, że za nima lety druga zmyja. Po drodze trafiła się kuźnia. Wticzę carewicz z wojakami do niej. Zaperły drzwi na trzy zamki i żdą, co bude. Przyleciła zmyja i zaczęła dookoła kuźni wytysia i syczaty od złosty. W ścianie kuźni była dirka i zmyja zapchała tamady swój język. Kowal wzrył toto i odszczypał język rozpalenyma kliszczami. Zmyja zapyszczała i wtekła. Radując się wszytkę, otworzyli drzwi i wyszli na słońce. Carewicz zwiduje kowala. Co chcesz za to, że ty nas uratował?
3: Huszlisz to tak kraśni grajut,
0: odpowiedział kowal. Co robity? Zadumał się carewicz. A zamiast huszli, co to by schodził inczoho? Bo my huszli musimy odnesty cariowy. Besiduje premudry carewicz.
3: Trzeba by mi przywesty to tu dziłku, do której jem chodył, ale mi jej nie dali. Ja bym się z nią ożonił.
0: Piszły wojaki z carewiczom za tą krasawycią. Idą dnicz, idą den, wyszli na pole. Wydiad tam ore sobie człowiek i wyoranu zemlu takoj pchat do gamby. To był człowiek, który nikoli nie miech się naisty, a nazywali go Hołot. Koli ich wzrył, zwiduje się, czy może i ty z nima. Oni wzięli go i piszli dalej. Idą i naraz wydiad, jak jeden człowiek siedzi sobie koło wielkiej watry i jedną ruką mecze do ognia wielczezny dub. Watra horyt, a win nijak nie może się zahryty. Zwidują się ho carewicz i wojaki, kto win.
3: Ja, Moros. Widzicie, nijak się nie mogę zahryty. Kiedy idete?
0: Idemy za diłką hardą dla kowala.
3: Woste i mene z sobą.
0: Idą dalej i widziad człowieka, co bardzo lekko kracza z góry na górę. Zwidują się i oho, kto win taki?
3: Ja, Witer.
0: Odpowił i zaczął się do nich prosyty. Pryniali i oho. Idą dalej. Przyszli do caria, od kotroho mali wziaty diłku. Besidują cariu, że przyszli na swaty. Carlem się uśmiechnął i besiduje, że win widził już weloch swataciu, ale wszutkim musił odmowyty, bo nikto nie wykonał tych zadacz, co win im dawał.
4: Mo wykonamy, besiduje premudry carewicz.
3: Dobry,
0: besiduje car.
1: Jaglem wszystko wyterpytesz, to ja wam zadam, diłka wasza.
4: Car w tym czasie nakazał sługom nakłasty do peca wszystkie drona, które były w carstwie. W nocy zapchali tam wszystkich swataczył, zaperły drzwi i podpalili. W pecu stawało się wse teplisze i teplisze. Już zaczęło peczy. Ale kiedy moroz podkruczał bajusy, ohen naraz spał. Wszystko piszły sobie spaty. Drugiego dnia sługi otwierają pec, a od tamal wychodzić świeżyćki zdrowy swataczy. Zdywył się car. Oczam swoim nemich powiryty. Tołdy kazał prykotyty stoboczok i zabyty stowoju. Swataczam dał rozkaz, żeby one wszutko to zili. Koli hołot zaczął wszutko to isty, to inczy ne wstygli na isty się dosyta, bolem kistia się leszało. A iszczy prosył wece. Car sam sobie nie wierzył. Daje trzecią zadaczu. Kto pierwszy prynese wodu z tej krenyci, to win pie. Jego diłka, cy swatacze. Diłka jak na kryłach poleciła po wodu, a witer skoczył z góry na górę i już jest koło krenyci. Nabrał wody i przyniósł perszy. Diłka dużo piźniejsze prynesła wodu. Wydet car, że bida. Oddawa ty by diłku. Zaczął win sztosy krutyty, ale swatacze nie żdali. Zabrali jego diłku i zaczęli wtikaty. Car żenę zanyma. Ale hołod naraz wernął wszystko, co ził i zrobiła się waliczezna hora, a z toho, co wypył, rozlało się more. Wernuli się sługi z carią domiu, bo nic nie mogli zrobity. Przyszli wojaki z premudrym carewiczem do kowala, oddali mu diłku, zabrali huszli i wernuli się domiu. Huszli zahrali, car zaczął się radowaty i wszutku razem z nim się weselili.

Spomin stepi, pamiaty dida Petra. Takie jest dedykacyjne. A o dziedu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo dido Petro naszli go chmerłocho w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który lisał dla mancia słonny miso. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi winił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi, pamiętaj dida Petra. Widziałem chore, zelenie,

i twoi wołosia, rukamy chłodyty. Chciałbym czuć zapach.

Lem FM 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyźnie. Pa, pa!

Zazjem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochłbym, kiedybym ja wyprzągał.

Dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie na słuchowisku. No i dneska oczywiście dalsza część karpackiego gonczaria. Zapraszam bardzo serdecznie. Win znał konserwatyzm swoich rodziców, którzy jak daleko byli od wderania się do pańskich sfer. Tak z drugiej strony jeszcze dalsze trymali się od naroda. Oni nie znali jeszcze zwaty rodzenoho pod chłopską strychą swoim bratom. Otriasajuczy się od tych myśli, stał Mirosław i wyszedł z besitki, koli poczuł hołos swego wicia, kotrej w zahoritczani brami trymajuczy gazetu besidował z małym czyko. Emyrko! Skryczał Platon do syna, pryklikujuczy go ruką. Gwarył jem ty, że nasz to syny dobre sia zanosyt, że szlachta dla mia pido zrena. Czyko rozpowidat, szto wydił, da z 20 ozbrojenych kosynieriu nawertajuczych do dworu didycza. A pak, szto chłopcze dalsze, dokincz. Ej, odpowił czyko, lipnuwszy oczami. Jalem chciał powisty, że nas, cyganiu wsiady, wydrylajut, a jak soho szubraucia, zdaje się, rumuńskoho owczaria, pani Hneska na salonach prynymała. Na salonach? A de jest o tym czuł? Zwidował się ostro Platon. Ne czujem, a wydił, tylko szto z dworu się wertam. Pani didyczka striliła mnie w lisi, wzięła do dworu i kazała peredaty małodomu panyczowy pismo, ad de list. Mirosław wziął list i poczerwenił na lycy. Czyko pohnał w swoją stronę, a Platon zanurył się w gazety. Mirosław złamał kopertu i wyniął pismo. Cy ona tam perfumowej antyk tobie prysłała? Odozwał się Platon, ne odwodjaczy oczy od gazety i lechko się pićmichujuczy. Bo zaprawdy, choć zażywam tabaky, to mało jemne omlił od micnoho zapachu, paczulisz tobie od toho listu. Mirosław uśmiechnął się. Emilia Krajewska zapraszat na łowy do sokolyckoho lisa. I pidesz? Nit. Rozumiju, to za wielkie państwo dla nas. Popry tym zdaje się, ty często chodysz na łowy. Tak. Mirosław rozumiał, że raz już przyszedł czas połisty widciu o fewronci. Chodymy do sokoleckoho lisa z honczarią, który mieszka w starym monastyri. Z honczarią? Zaczudował się Platon, pitnosiaczy oczy na syna. Aż to ty masz z prostaką do diła. To człowiek jakoho nehodzdenajty. A to komedia. Mi się takie nie traflało. Prosty zarobnik, wini chłop. Nowyczok z tebe fatalny. Nianiu, wasze pochlady może i dobry. I nie budu się z wamy pił pereczył. Ta pozwolnie i mi swoich nie zmieniaty. Promia? Burknął Platon, siachnuwszy ramena. I dalej jeszcze, prodążał Mirosław, chcułby ty otwartym. Czuję, że muszę wam dnes wypowisty wszystko. Platon odłożył gazetu, założył ruky i stojał wyczekujuczy dalszych sliw syna. Gwarił bez wstupu. Honczar ma jedyłku we wronku. Szto za dusza. Poznate ju i samy, pryznate wszytku jej cinu. To diwycia w kotroj selska niewymuszenist, swoboda i idylliczna serdecznist pouczeny z dobrotą, rozsudką, delikatnistiu. To oświczona dusza, niejedna popadjanka mochłaby się pred nią postydaty. Do niej czuju horjaczu, czystu lubą. I ona z diacznistiu nazwałaby was swoim widciom. Szto ty pletesz, synu?
to, co mam na myśli. Komedia, czysta komedia. Aż plesnął dołonny Platon. Wariu, fatalny nowyczok. Młode, jak obyczni, riżnota się mu. Snowy gad po hołowi, do perejde. Z czasom wyszumiat ty z hołowy wszystkie to ty putanyny. Chodże, i nie wspominaj mi, synu, o tym drugi raz. Demianowskie od rodu żenyli się po popiłskich domach. Fewronka duchą wyższe stoit. Wszytko jedno, darmo! A teraz mam dla tia poruczynia. Pidesz do mista, hneska rozberają uci z mojej koszary, a ja nie możu się oddality. Pidesz ty. Mama da styciły i spys, że to masz pokupyty. Zdaje się, przyjechał dekan, a potem pidesz do becyrku, do starostwa z moją sprawą. Otec i syn w mołczaniu przyszli na podwirce, gdy czyko rychtuwał wszystko do dorowy. Kole wydymę, jak zufało mnie dola, kole w oczy śmieje się z człowieka i żartuje, prywodiaczy oku mukam, to udyrody się w nas stan zneczulinia, jak zdradliwa tyszyna przed burją. Ta inczy impulsy tisz nespiat, lem rozhoriwajut człowieka i win horiaczkowo chwatat się cili jak zahybajuczy swoho wybawytela. Aż to było dale, doznate się po pererwi.

Zobojatnenyj. Sidył my rosłał na bryczci, kotra pomały katulała się po kamennystych, cyrkulowych dorohach do mista. Przytok Bill skrył w sobie. Taki już był. Uśmiechający się Amor perchnął od neho, a na duszu zasunęła się czorna zanawisa. Trapezliwą i dołą była dla neho podoroż, a tylko peredumawszy, dale ne znał czom, ne ma spokoju i de pak się zoprę. Marny, jak w każdego haleckoho świaszczennyka koniata, drapali się do rozpuku po wertepach. Czyko klał to kameralny dorochy, to nużdeny koniata i mymrał pit nosom. To raky ne koni, kiedy mam pić sobą dyko aczura, to ołdy mi raj. Raky stanuły nareszcie w miści. Odraz zbichły się Żydy i szymrali to za tylaczyma skorami, to za jarcią. Inczy zas, poznawszy koni do maszowskiego parocha, znymali prymylni szapkę i składali tysiaczy propozycji. Stara bolwanka splunuła paru raz, żeby ne wreczy krasnoho do maszowskiego szuchaja. Wyleżył się czas, wertaty domił, pustył się Mirosław ulicią. To było misteczko, któremu Lucyfer powił dobranicz, kole kusył zemnyma do bramy spasytela. Na kisnych, wyznaczonych czornyma, zasmudzenyma chyżamy i budamy uliczkach urmyły się Żydy i selane, szto przyszły do mista, prodaty motowyło priadży albo mitłu, kupyte za to pryhorszcze soli, resztu propyty i takoj z niczym wernuty domił. Misiacmy, bajusaty rewizor, szto hejby dozerał produkty i uzakukuwał tu i tam i zażerał się makowycią w dilenym mu jak skromny dar od sarycy, nuchmy. Mirosław robił liskom kolesa w powitriu i oczutył się do perwa, kole poczuł klapnienia ruk na swoim rameny. Emyrko Demianowski? Sakra diota? Ledwo mnie poznał. Besidował do Mirosława chudorlawej muszczyna w uriadowym surduty z żółtyma zapynkami, z czerwoną chustką pit szyją, w kancelaryjnej szapci i z biurokratyczni pit kruczenym bajusom. Ehe, nie poznajesz mnie, tiachnął dale, nie poczuwszy odpowiedzi. Jakim jest był w szkołach, takim jest i ostał. Ta możesz się potiszyty, republika one dołcha woskresne. Cyne inokentej koprywa? Aha, poznał jest mnie, tołdy pot. I potiachnął Mirosława ze sobą, jak Virgilii Dante po Adi. I nowy Dante to ciłkom się mu powynuwał, to pidupadał w wiri, ale suprudutowy Virgilii potichał o dalsze. Uleci były zaprawdy pekelnyma kruchamy, a krutyli się ponych i czorty i wycycany nyma stradajuczy tiny w łunikach. Kruchy kińczyły się i pred nyma stojała weliczezna studnia ostatniego kruchu, z kotroj cyratrze, w kotrej lije się bakchusowa woda. Adde nasza cil, ryuk Virgilii do Dante. Cy wydysz szyld? Koprywa potiachnął swoją żertwę do szynkowej komnaty, kiedy tak możesz ją jeszcze nazwaty, i teraz na wstup piszła kalmusiłka, a pak neskinczene wynobrania. Pyj, brate Emyrku, pyj, ty wszytku żurbu zabierz, tyrczał koprywa. A czy i tak? Powir, i żenu mam, i dity, a tu w moszka najlipsza moja poticha. Jakże to tak, inokentyj, nie lubisz żenu i dity? Lubyty?
Fe! Što tobie takie besidujesz jak dityna? Omerznę się wszystko, tak sobie życia nem myłe. I tak sobie rozdumawszy, postanowił jem staty wriady powstancił. Tam chladaty szczęścia, lem kulkę daku z siaboju. A wece nectia ne strymuje. Aż to by mało. Zdradnyk. Ehe, a kariera? Chwarz to chcesz. A plan Mirosławskoho się powede. Priuczam się do diłu, kotry prowadył budę krajewski i tot honczar. Szto? Jak szto? Honczar? No, tot z waszego seła, z Domaszowa. Hej, by honczar, a po prawdzie emigrant Laskowski? Takich pseudo remisnyki mamy tu teraz weloch. To krauci, to handlare, a isti maskuwany powstancie emigranty. Tak się musiał skrywaty, a i on i honczar ne inczyj. Bortak, wielki bortak i ślipak smene, chriałknął Myrosław, wdarywszy się w czoło. Oż to za hub tak smene. I chwatywszy kapeluch, wybiegł z korczmianej izby, lyszajuczy zaczudowanego koprywu. Jak szalony, hnał win po łudyciach, nie zważyjuczy na nycz, ny na ludyż, to prystawali z tyskaly, za nym ramenamy, ny na towaryszasz, co z daleka przybywał ho zderżaty. Tak naszą się pry bryczci, de ho swoho pana wyczekuwał neterpeliwoczyko. Boże! Wysiduwał do sebe, wertajuczy do Domaszowa. I ja się dał tak o mamunyty, tak straszeczni o cyganyty. Honczar to ma zamaskowany pan, woroch. A ona, o hadyna, nerusałka, o bydla, a neprawedny człowiek. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Na chneska to już wszystko. Skończyło się nam bardzo interesująco. Dumam proto też na kontynuację zapraszam już za tydzień. Dziękuję. Besidowała Monika Tylawska.

Żeniłbym się, Abi.

0: gmina Sankoła. Oferta kierowana jest do osób, które nie mają swojego mieszkania i spełniają określone kryteria, że dotykają dochodu. Więcej informacji znajdziecie na website gmina Sankoła.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiewskiego Radia LEM FM. Beświduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Mamy wieczór, sreda 20. den maja 2026 roku. I to jest bardzo dobra pora, żeby zacząć program Tryświty. Przez najbliższą godzinę i parunacet minut budu z wami na antenie w priamym efirii, budu wam puszczać muzykę w różnych językach, z różnych derżaw, budu wam oczywidno objaśniać, jakie to budu śpiewanki, po w jakim języku i tak dalsze. No jak wse. No a medże to tyma muzycznym aperłamy, to wam budu besidowate albo do jakie statystyczne dane związane z chnesznią datą. No i tyż pojechamy do jednej konkretnej derżawy świta budu wam besidowate chneska pro bardzo ciekawą zakutynu, bardzo ciekawą krainu z centralnej Azji. Ale jeszcze nie zdradzam pro jaku konkretną derżawu chneska budę besida, po prostu budte ze mną na o paru dziesiąt minut doznate się w kińcy proszto budę. Ale poklasz to trzeba powiedzieć, jaka była śpiwanka na początku programu, jaka budę teper. No i tak, zaczęliśmy chneszni odtynok od muzyki w afrykańskim klimacie. To była artystka Abiana z Gany. To słuchaliśmy śpiwankę pidna hołowką Agba E. A teper posłuchamy dasz to z ciłką inczej klimatycznej zony. To budę arpa z Finlandii. Posłuchamy śpiwankę pidna hołowką Kiertoradat. No i jeszcze budemy tak trymaty się tej piłnocznej klimatycznej zony, bo posłuchamy muzykę z Latwii, posłuchamy pak ansamblu Auli i śpiwankę taku na czest litnioho sące stojania, to ta śpiwanka budę maty na hołowok o złolini. Zatem posłuchajmy teper po fińsku, pak po latyszsku, no a pak wertam do was z dalszą besidą.

Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Wertam do was, drochy słuchaczy, pokorotki i muzyczni pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką polatyżskie śpiwankę. To była taka etniczna, folkowa muzyka z Latwii, ansambl Auli to był i utwór pod nazwą O złolinii. Rańsze słuchaliśmy po fińskie ansamblu Arpa i śpiwankę pod nazwą Kiertoradat. No i jak dobry znate, chneska 21 maja, sereda, no i chneszny den jest 100-rocznym dniom toho roka. Do kińcia roka mamy jeszcze 225 dny. Prochody 21 tyżdem toho roka. Warszawi z hitsoncia chneska male ludy o 4:34, a zachit sącia prochody w Warszawi, no mniejsze, bilsze teper, no paroch minut budę dokładni o 20:32. Den chneska tyrwat 15 hodyn 50 wisem minut, no i jest korotszy od najdłuższego lem o 49 minut. I jeszcze tylko minut budę nam się wydłużaty den do drugiej połowy czerwca, no a pak już, no nie powiem, no ale znate, że budę już robić się coraz krótszym. Ale no, warto jeszcze dopowiedzieć o kilku dłuższych chneszniej den. Jest od najkrótszych owroci, dokładnie o 8 hodyn i 16 minut. Mamy astronomiczny jar i to ta pora roka, tak neporiadni to znamy, budę przez 31 dny. Zatem korzystajmy z tej krasnej aury, korzystajmy z toho, że dny są takie dłuższe, że mamy maj, no i że bliżat nam się tyż wakacji, do których już no, mamy około 1 miesiąc. A teper produżajmy muzyczną podorosz. Posłuchamy po madziarskie ansamblu Au Revoir i śpiwankę pod nazwą Sorgowy Rok. A pak puszczę wam muzyku z Bliskiego Wschodu, to buda ansambl Awa i po arabskie śpiwanka Habib Galbi.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lem kiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

Słuchali ste ansamblu Ała. To są takie dziewczata z bliskiego wschodu, które produkują muzykę po arabsku między innymi, które inspirują się jemeńską kulturą. No i to był premier takiej już współczesnej, modernej śpiewanki, ale z folkowym takim sznytom. Śpiewanka mała na hołowok Habib Kalbi. Rańsze słuchali sme madziarskiej muzyki. To był ansambl Au Revoir i śpiewanka Pidna hołowką Sorgowi Rok. I słuchajcie, dorochy słuchaczy, dneska 20 maja mamy riczniciu smerty, bardzo ważnego dla ciłej historii świta człowieka. Dokładnie dneska jest ricznicia smerty Krzysztofa Kolumba, który po italiańsku nazywał się Cristoforo Colombo, a po hiszpański Cristóbal Colón. Wrodził się win w 1451 roku w Genui, a w mer 20 maja 1506 roku. No właśnie, i znamy joho przede wszystkim jak objawitela odkrywciu Ameryki. No win właśnie planował, żeby no popłynuty przez ocean aż do Azji, bo dumał, że no jak Zemla jest taką sferą, sferyczną kulą, no to przecin możemy dopłynuty pływajuczy na zachód, to dopłynemy do Azji. No ale nie znał, że jeszcze po drodze bude nowy kontynent. No i właśnie joho odkrył. Zatem, no tyż pro Kolumba to my się wczymy w szkole i pamiętamy datu joho odkrycia Ameryki 1492 rik. No i taka ważna kus dla historii ricznycia właśnie jechneska. Ricznycia smerty Krzysztofora Kolumba. A teper dalsza muzyka. Posłuchamy może po polsku. Przed nami Basia Giewont i śpiewanka Pidna hołowką Gromnica. A pak poczujemy po francuski duet Ben Mazu i Pom. To będzie taka, no, typowa francuska muzyka z takim kus romantycznym klimatem. Śpiewanka bude maty na hołowok Żatont. Zatem pierwsze po polsku, drugie po francusku, a trzecie to bude moja besida po łemkiwsku.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Skończyła się muzyczna perwa w czas, który pustyłem wam dwie śpiwanki. Przed chwilką słuchali sme francuskiej ballady, której autorami jest Ben Mazou i Pom, dwóch takich wokalistów, wokalista i wokalistka z Francji. Śpiwanka mała na hołowo grzatąd. Rańsze słuchali sme Basi Giewont, polskiej artystki. To była śpiwanka pidna hołowką Gromnica. 20 maja, drogi słuchaczy LMFM, mamy paroch ciekawych świat, jak może warto prasnuwaty. Jedno naszą jem taki kus śmieszne, poważne, ale za to właśnie może warto powisty już taką łeczerną porą, kole już no, nie musimy być takima serioznyma, poważnyma ludmy, bo dneska mamy Międzynarodny Den Plynił do mycia naczyń. No właśnie, do mycia posudy też możemy powiste, bo no, mamy wszystkie w kuchni taki plyn do mycia posudy. Jest to bardzo ważny pomocznik w każdej kuchni. No i dneska na jego czest możemy pomyty ciły stos posudy i jeszcze no bardzo często właśnie tak wieczorem nam się nachromady toho wzlewi, zatim możemy tak popraznuwaty chneśnie świato, chneśni Międzynarodny Den Plynił do mycia posudy, właśnie w ten sposób, po prostu, żeby pomyty. No ale tak, to tylko żartił, a jeszcze przed nami jedno świato, pro które chcę powisty, Europejski Den Moria. Chneska właśnie w toto świato, to pit kryślane jest znaczenia moria w życiu mieszkańców, żytelił Europy, a w czas weloch konferencji i warsztatił prochodziat debaty, besidy nad problemami morskiej ekonomii, morskiej gospodarki. I Europejski Den Moria był schwalony w 2008 roku. Zatem już toto świato praznujemy tak dokładnie rachujuczy to przez 18 roku. No i teper kus muzyki. Przed nami następna dalsza muzyczna przerwa. Posłuchamy Połem Kiwskie, Klub de Mol i utworu Pidna Hołowką Szuchaj z Lisa Ide, a pak puszczu wam ansamble Dularowy Bracia i to bude dokładnie śpiwanka Pidna Hołowką Chora, Chora i Dolina.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata w Czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny materiał audycji, fajny materiał muzyku, ale jako człowiek Nadii i Hor was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

To byli dularowe bracia i śpiwanka pit na hołowką, chora chora i dolina. Rańsze pustyłem wam klub de mol i śpiwanku pit na hołowką, szuchaj z lisa idę. No i te perdorochy słuchaczy, przyszedł tot moment, w którym idemy w małą podorosz do dalszej następnej derżawy świta. No już prototy derżawy liżne, jak mamy na planety Zemla, beśluju wam od wyreśnia minułego roku. Uż kus velo wam jem opowił pro liżne zakutyny i chneska pojechamy do centralnej Azji. Tam mamy takie postsowickie derżawy, które już takie sowickie nesud po prostu ze swoją kulturą od paru dziesiąt roku niezależnymi derżawami: Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Kirgistan. I właśnie dneska budę besida pro Kirgistan.

Republika Kirgijska. A nazwa dzierżawy Kirgistan to pochodzi z turkijskich języków, bo kirgijski język to należy do turkijskiej rodziny, jest podobny do kazachskiego, tureckiego, azerskiego i tak dalej. No i tak, właśnie Kirgistan to Kyrg, to znaczy sorok z turkijskiego, staroturkijskiego. Jys, to znaczy plemia, to znaczy etniczna grupa. No i też stan, to z perskiego znaczy derżawa. Zatim Kirgistan to jest derżawa sorok plemion. No tak możemy to prewesty. Kirgistan jest niezależną dzierżawą już od 31 sierpnia 1991 roku, kiedy to wpał sowiecki sojusz. Jest to bardzo ciekawa dzierżawa, w której też znajduje się bardzo stare miasta, na przykład Osz. Osz jest jednym z najstarszych miast w centralnej Azji. Podla legendy jego zaklikatelom, jego osnowatelom był sam król Salomon. Kirgistan to też dzierżawa pełna kultury, pełna wieloch różnych tradycji, które są produżane Kirgizamy i na premier Kirgiziu możemy dozryty się z takimi czapkami, które nazywają się kołpaky. Jest to taka biła czapka zrobiona z biłoho i czornoho haftowanoho filcu. No i w Kirgistanie też piją swój taki alkoholowy napytok, który nazywa się kumys. Jest to sfermentowane kobyle mołoko. No, może zwłoczy kus straszni, ale bardzo wielu ludy to pije i też same turysty, które przyjeżdżają do Kirgistanu, oczywiście, że chcą spróbować toho kumysu. No i Kirgistan to też dzierżawa, w której są wielkie chory, są ekstremalne temperatury i w której są cudowne przyrodnicze atrakcje. Kus proto to choczu wam powisty, ale po krótkiej muzycznej perwi. Posłuchamy teper ansamblu Fish Emade Tworzywo. To będzie śpiwanka po polsku, oczywiście, i to będzie dokładnie utwór Pidna Hołowką Dwa Ognie.

słuchaliście śpiewankę w polskim języku. To była grupa Fish Emade Tworzywo. Słuchaliśmy dokładnie śpiewankę Pidna Hołowką Dwa Ognie. Ale wertamy już po muzycznej przerwie do Kirgistanu. Kreska kuzwam besiduju prototu drżawu w centralnej Azji, która jest bardzo ciekawa, kolorowa i też pod względem przyrody bardzo atrakcyjna. Najwyższym werchom w Kirgistanie jest werch pobidy, werch uśpichu, tak możemy to perewesty po polsku, to oficyjnie chora nazywać się szczyt zwycięstwa, a po kirgysku Czengisz Czokusu. To ta chora jest wysoka, bo w Kirgistanie nie brakuje wysokich hir. 7439 metrów nad morą ma najwyższy werch Kirgistanu. No ale tyż wysoko to nachodzi się w Kirgistanie i same seła. Najwyższe nachodziaczem się sełom w Kirgistanie jest Hatyndy. Tam ludy żyją na wysoty 4013 metrów nad morą. No i tak naprawdę to cały Kirgistan bardzo wysoko nachodzi się nad morią, bo najniżej nachodziaczym się punktom, toczką w derżawie jest rika Karadaria. Jest to na wysoty 132 metrów nad morią. Przez taki obszar pełną hir też płynę Veloch Rik. I najdłuższą riką jest Naryn. Ma ona dłuchist 807 km. W Kirgistanie i za właśnie takiej geograficznej budowy, takiej rizby terenu, to jest bardzo ekstremalny klimat. Znaczy, że litom są wysokie temperatury, bardzo choriaczo, a zimą wysokie, wielkie morozy. I tak, rekordową morozną temperaturą, rekordową taką zimową temperaturą, to było minus 53 gradusy i taką temperaturę pomierzyli ludy w sele Aksai. A najchoriacze było w Biszkeku, to było plus 43 gradusy. Zatem widzimy, że praktycznie to ta amplituda to razem prawie daje 100 gradusów. Riżny ciamedze najbardziej choriaczą, a najbardziej studeną temperaturą. No i w takich obstawynach to nie rosną w Kirgistanie veloch lisiu, bo lisy porastają tlem 4% powierzchni derżawy. Dokładnie jest to 8737 kwadratnych kilometrów. Ale za to jest veloch skał, veloch skalistych formacji i na premier w Biszkeku nachodzi się taka naturalna, skalista zjeżdżalnia, możemy powiedzieć. I podla legendy, kole tam da jaka żena sobie zjechać w dolinu, po to ty skalisty zjeżdżalny, to prenesy sobie szczęście z ciarzą. No właśnie, koleżeny molać się, żeby no, byty w ciarzy, żeby urodyty dityną, no to tam właśnie idą na to tu zjeżdżalniu na skałach i kole tam budą sobie zjeżdżaty, to właśnie da jak duchy prynesą ją ciarzą. No takie zabobony też fungują w Kirgistanie. I w Kirgistanie też funguje bardzo ciekawy narodny, nacjonalny sport, który nazywa się kokboru. Kokboru trwa podobno jak w futboli dwa razy po 45 minut z 15-minutową pererłą. I to kokboru to przede wszystkim jest chrany w prynachodzi nowoho roka. I zamiast bramok, to tam na zemle są takie koliczka, są takie kolesa narysowane i no nie mamy po prostu dajek to tych raczy, to są na koniach. To są właśnie tak wykładają, że one nie na swoich nohach tam bichają po boisku, ale na koniach. I istota chry to jest to tym, że tam one hrajutne z piłką, a z
tiłom kozy albo tiłom młodej korowy. I trzeba po prostu zabrate to tiło od protywnika i pomistyty w totym kolysu, koliczku po drugiej stronie boiska. Bardzo osobliwa hra, w którą właśnie hrajut prynachodzi nowego roka. No i to tylko pro Kirgistan, ale jeszcze oczywiedno buda nachoda, żeby wam opowiadać pro inczy derżawy, który sud susidny ma z Kirgistanem, na premier pro Kazachstan albo Uzbekistan, no ale to inczym razom. A teper posłuchamy muzyki i to bude Gosia Pałka, połemkiwskie śpiwanka, dokładnie bude Matyna Hołowok, Hylla. Zatem proszę kraśnij na muzyczną pererwu i wertam do was o paroch minut.

słuchary z te śpiwanky gosi pałkę pidna hołowką chylla. I peret pererwą, peret tą śpiwanką, to skinczyłem wam besidu pro Kirgistan. No właśnie, to była, mam nadzieję, że dość ciekawa opowieść dla was. Tiż pro geografię tej dzierżawy, pro de jak tradycji, pro osobliwy sporty, no i tiż pro kus kulturu tej dzierżawy wam jem powił. No i tak jeszcze budu wam besiduwaty pro to te dzierżawy przez najbliższy tyżni, noż to najmniejsze do wakacji. I w czas wakacji, no nie będę trzech świtił, nie będę w zahali programie w prawym efirii, dumam, że w serpne będę jak sztoroka lito z lemefem, no to to będę audycja na kus inczych warunkach, w inczych obstawynach, ale to bliższe proto, to budu wam besiduwaty w czerwcy. Ale teper to jeszcze wam powiem pro muzyku. Jak uchoczu teper wam pustyty. Posłuchamy Igora Kucera, to budę śpiwanka pidna hołowką kole murowale biu makowyciu, zatim posłuchajmy Igora, a pak jeszcze wertam do was na paroch minut.

0: Skończyła się muzyczna przerwa, drodzy słuchacze. Słuchaliśmy śpiewanki Igora Kucera. To był utwór pod nazwą Kole Murowale Biłu Makowyciu. I też to była poślednia śpiewanka w dzisiejszym odcinku Trzech Świtiu. I bardzo dziękuję wam, Hneska, za prysutnist, za to, że ste z nami, że nas słuchate. No i kole choczete nawiązaty z nami kontakt, choczete z nami popisaty, choczete zopiniowaty nasze audycji, toż to robimy, jak dijamy, choczete może zaproponowaty nowy dumk na programy, na temy konkretnych odcinków, to oczywiście możete najlepsze to do mnie pisaty mailowo. kuba@lem.fm, jeszcze powtórzę, kuba@lem.fm, albo możecie pisać na gamboknyżci na Facebooku Kuba Zygmunt, tak mia tam najdete. Możecie też pisać na fanpage na Facebooku LemFM, właśnie na oficyjnej fanpage naszego radia i też doznam się, kole tam budete do mene pisać widomist. A tak to już ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Czujemy się o dwa dny, precin w piatneciu, 22 maja to bude. No i też budu trzy świty po nowinach ochodyni 20 i budu z wami tiż do mniejsze bliższe 21.30. Zatem teper to żelam wam po prostu przyjemnej reszty weczera, żelam wam spokojnej nocy, żebyście się zregenerowali na zaran, żebyście jeszcze zaran w czetwer mali sylu, zaran weczerom to trzy świty budu Severianom Kosowskim. A poklasz to trzymajcie się, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiłski hołos w twoich rzy.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

i Wołosia rukamy hoładyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivoczka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.